ubiehło leta, a mnie kucha z dlane trecia mala sojcia lavička, mala